Posłuchaj, ja ty go przyjaźnię. Ja ty go przyjaźnię na głowę, a głowa podejść na pasu, bo leż, teraz.